Chimpenzu, Chimpenzu rachacha vangoma. Apa kapo, dimo Afrika, takatsika Afrika, tripas pezuva. Taboti da, regadi boti da, tibwoshika zvine papo. Pala sisi, mbiya bel, inzonge, kare forwa madzimai, vanachera. Vana majenjenje, zimuka ichore. Apo kapo, zvikira mazambia muchuro, zvinyi zvatanga, zvinyi zvatanga.

mama kubo ndogo yako nana rego zvine zvimanja vachangotibata mai vaika tabuzvikamu chechipiri akuita kuti tikupedzesa zvino takunopira muchikamu chekupedzesera kuitira kuti zvine zvibhagu.

Mate mafaro chawi pane fenyuro ivano tsakazo abantu into yabantu pachinje vanhu chifamba na Michelle Jambo woyo the principal kona kanjalo dlala kanjalo dlala kanjalo dlala mtala dlala dlala dlala